do ciebie pieśń wznoszę, panie. Czy słyszysz mój błagalny głos?